0: Tak, po prostu jedzie po zejściu.
1: Good.
0: And there is 720 Main Street, Bravo Uniform, 93559.